sladká slobodo, ojeba, odvaga, sladká slobodo, ojeba, odvaga, sladká slobodo. Grazie.